obi mpo so daye se me so daye na su mesia wu obi obi na aso abeka asa asem na kire ena no pa yesu moja no enkasa na enfa enkwamrawo enfa enkwamrawo na wo jesus.